0: Amen.
1: Nah, ibu ibu, nah itu saudara nama orang ke, nanya ni river beli.
0: Wait, gua jatuh rudi senyuma. Wow, mefunda mpaka ya. Kajin nuri yesudai.
1: Ah, mana, mana, mana, mana, mana, mana,
0: tewasa gino resi dai
1: ah magi le na dogo ya
0: eh
1: ne ga wor mo feri abu
0: or mo seri abu
1: eh
0: eh eh
1: ah mera jo ai ro haya abu
0: eh
1: eh ana la ga na dogo na na go guni tanga na nda
0: umesha pata maji ya kwanza ni ndoka rumur go liga yoguni
1: ogulo na guni
0: eh eh
1: kidogo na yo ba
0: ni nunga go doguni
1: ena a nayo bagang nala yabe nanya roshi mwesa sa ena sal
0: ehe
1: yuma kishuwaje netu mwada
0: netu mwada eloba na kulda ugule kai
1: kulda ugule kai
0: oguni
1: ee
0: ehe
1: yuma baati yadu na wiki na ingisagi nda garibu nkeka o uni omia rano
0: uni ya rano
1: ee
0: hata uluza pesa kidogo sana ehe
1: nasa kangaiyo ni
0: wewe umevuna mpaka ya huko porini
1: ya huko porini na yeye ngingasia na leo baba yaba na hadi nikae rinda inge na hadi kama haja kidai kuna kama ulisa dogo mtori
0: Baba rangarno la irurie nisu. Ashira ngara ke lirure lino lenta bayi.
2: Ashankai.
0: Lengi sambuero la irurie ni.
2: Takarde yes.
0: Ya nincho ye mai sambuara ryo ngata.
2: Amen.
0: Te wiji ne meti le karunga ne rebe ka ya kopen.
2: Hallelujah.
0: Kire ja shorma gelani lor ma.
2: Ashiva.
0: Kire ja sholo benye ngulu.
2: Ashankai.
0: Kire ja shola irurie ni.
2: Ashankai.
0: Na re Yesu Kristo giromono.
2: Amen.
0: Nyagira njo sidane berar musul jamani ya mure neishu njera
1: Hala vala, hala vala, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara